bendecido y chce ti oszczę Boba. I chce ti oszczę, i chce levanta tus mano. Ekaigat kotin karga chapeatsi content kachal wasra.